przed lukiem, a ja zelfy wystań. Leczu mocy willa, piorun des ensign. Das am lang jest lukiem, a ja zelfy wystań.